0: hey, hopp!
1: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
2: Ruszinska programma Magyarskoho rádia. Milí posluchači, zo štúdie vás pozdravuje Anna Fabian i redakcia rusinskoj programy Maďarského rádia. U našoj dnešnej programy môžete čuť druhú časť Svetoj liturgii do prázdnika Malej Bohorodici. U sobotu 3. septembra 2016 roka u Grekokatolickej cerkvi na Rožaktere u Budapešti praznovali prázdnik Malej Bohorodici, roždenia pri Svetoji Divi Marii. Святу літургію на старославянському язику целебрував доктор Іштван Чаліні. У святу літургії брав участь центральний ліпотварожський хор. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.